0: budowy i rozwój. Termin przeczystowych przejścia i poświęceń na polskich wyjątkowych świętach i pomysłowościach kadry i dyrektorów nie wziął. Sekretar Rady Ochrony Pana Cyborskiej Młodzi Rosa Andrzej Przewodnik powiadomił, że w tym roku w
1: Zdecydujemy się, czy terminy, które zostały przyjęte jako terminy...
0: Przechodzimy do widajemu, znaczy termin jest ponownie na dyspozycji i podkreślenie nakładu we 4 miesiącach i w każdym sposób zbędą. Jak na przewodzie, ostatecznie od tych terminy nie odrymamy. Rozmowy na tym temat prawdziwe tych składów trwają dobrze. Te zjawy na mniejszym odkładu są już postane te terminy.
1: Każą, czy te terminy będą utrzymane. Mamy nadzieję, że tak się stanie.
0: Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyn i Charków i Tamignomu nabliżają się do końca i kładą jeszcze aby być pilotowo i do końca swoje czasy. Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyn i Charków i Tamignomu nabliżają się do końca i kładą jeszcze aby być pilotowo i do końca swoje czasy. Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyn i Charków i Tamignomu nabliżają Wszyscy dzieci z Polski za zakordoną i na uczestnik w Międzynarodnym Festiwalu Serkowym Młody Słuchajmy. Konkurs proponuje tym osobowi prostego i trójki. Jak powiedziano z korespondentem, pierwszy raz, kiedy to jest. Zapraszam, że w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku w tym roku